daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

ciebie mogę śpiewać country, skasować instagramy, z refrenów robić mantry dla młodych i tych starszych. A szczerze to mi wystarczy, żebyś znała je ty. Bądźmy poważni.

0: 15 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: się. Też mam dosyć tego świata, choć znajdziemy sobie lepszy.
1: Poza tobą nic. Myślę, że ty.
2: To jest nowość.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
11: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
12: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
13: Ja nie mogę!
14: De Palma.
15: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
16: SMS o treści MAX na numer 7327.
17: Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
19: I po reklamie.

0: Ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku?
15: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
16: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
17: I po reklamie.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Happiness is so sad. I to jest Swedish House Mafia i Licky Leaf RMF Max. Witamy się w programie Lato na Maxa w ostatnią sobotę wakacji. Znaczy, teoretycznie to jest ostatni weekend wakacji. Ja tego nie przyjmuję do wiadomości. Zresztą, okej, niech sobie będzie ostatni weekend wakacji, ale jeszcze kawał lata przed nami, prawie miesiąc. Tego się trzymamy, a już na pewno w tym programie Lato na Maxa. Dawid Miązek, dzień dobry. Po 10 do mnie dołączają Agata Świderska i Ada Krysian i lecimy z bratnimi duszami, a już niedługo lecimy z Max Games. Bądźcie z nami. Max.
1: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

Training Season na RMF Max, z nami oczywiście Dua Lipa. Czas na Max Games, pierwsza odsłona dzisiaj, lecimy sobie z planszówkami. Dzisiaj przyjrzymy się niezwykłemu połączeniu dwóch światów. Powiemy sobie dwa słowa o grze Lego Monkey Palace. Max Games. Monkey Palace to jest coś absolutnie wyjątkowego, bo łączy klasyczną planszówkę z fizyczną rozbudową planszy za pomocą klocków. Wcielamy się w architektów, którzy pomagają małpie odbudować starożytną świątynię w dżungli. Mechanika polega na tym, że zamiast tylko kłaść karty czy przesuwać pionki, my naprawdę budujemy z klocków schody i łuki, pnąc się z każdą rundą coraz wyżej. Im wyżej i sprytniej wybudujemy naszą część konstrukcji, tym więcej punktów i bananów zgarniemy, a za nie kupujemy kolejne i kolejne i kolejne klocki do budowy. Gra jest genialna w swojej prostocie. Zasady są do ogarnięcia w dosłownie kilka minut, nawet dzieciaki bez problemu wejdą w grę od razu, chociaż jest tu też sporo przestrzeni na kombinowanie, na planowanie przestrzenne, też elementy jakiejś prostej strategii, no bo jednak trzeba tak układać klocki, żeby wyciągnąć jak najwięcej korzyści dla siebie, a przy okazji nie ułatwić zadania rywalom, no ale też trzeba rozsądnie korzystać z kart z bonusami. Ogromnym plusem jest to, że trójwymiarowa pałacowa konstrukcja rośnie na naszych oczach, no i przy każdej grze wygląda zawsze zupełnie inaczej. Taka trzyosobowa rozgrywka trwa jakieś pół godzinki, jak już są wszyscy rozegrani, więc idealna opcja dla młodszych graczy, których jak wiadomo nazbyt długo do stołu nie przykujemy, ale istnieje też opcja, że akurat przy tym tytule nie będą się mogli oderwać. Nie wiem, czy to jest najlepsza gra rodzinna, w którą grałem, pewnie trafiały się jakieś lepsze, ale z uwagi na miks klocków i planszówki, to może być gra planszowa, do której najszybciej przekonacie swoje dzieci, więc Monkey Palace to do spróbowania polecam.

0: On Tonight, taneczna petarda, jej autorem Sylwa Bampa. Słuchacie, RMF Max, ilu jest w Polsce milionerów? No więcej niż nam się wydaje, bo wystarczy mieć duże mieszkanie w dużym mieście, albo nawet małe mieszkanie w bardzo dużym mieście, już jesteśmy milionerem. Ile jest w Polsce mieszkań wartych powyżej miliona złotych? Znamy dokładną liczbę, o tym sobie zaraz powiemy w RMF Max, ale wcześniej John Newman będzie z nami. Love Me Again.
1: Reklama.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
6: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
7: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Something Just Like This, The Chainsmokers i Coldplay, to jest RMF Max. Tymczasem szacuje się, że w Polsce mamy aż 350 tysięcy już mieszkań wartych co najmniej milion złotych. Prawie 1/3 z tych mieszkań znajduje się w Warszawie. No nic dziwnego, bo jak w Warszawie w niektórych dzielnicach średnia cena za metr to już grubo powyżej 20 tysięcy, to niewielkie mieszkanko warte jest milion. Na drugim miejscu w liczbie tych milionowych mieszkań jest Kraków, a zaraz za nim Gdańsk. No i oczywiście jakaś część tych mieszkań najdroższych to są luksusowe apartamenty, ale wiele z nich to są po prostu na przykład mieszkania w bloku z wielkiej płyty, tylko trochę większej, w bardzo dobrej lokalizacji. No, wiadomo, są takie rozmowy w niektórych polskich domach. A to mieszkanie to dla babci już nie za duże? Zalia, tylko kochaj mnie.

0: reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: My też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: dzisiaj czeka nas pogodowy miszmasz. No i w wielu województwach przyda się parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Według meteorologów opadów spodziewamy się w zachodniej, centralnej i północnej Polsce, ale z czasem szare obłoki będą przesuwać się też na południowy wschód. Ładną pogodą od rana cieszą się mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie, 24 na plusie, 2 stopnie chłodniej w Opolu, a najzimniej w Trójmieście. W maksie 18 stopni Celsjusza.
1: Jest sobota, godzina 9 i otwieramy ją Somber numerem My Body Isn't Ready. Piękna sobota, dodajmy. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

0: I Know We Want Me, Pitbull w najwyższej formie, chociaż on od lat jest w najwyższej formie. Słuchacie, RMF Max, trwają największe targi czy wydarzenie gamingowe na świecie, czyli Gamescom słynny. No z takich ciekawszych rzeczy na Gamescomie to ogłoszono, że w przyszłym roku wyjdzie remake legendarnych Heroesów 3, dla niektórych najlepszej gry w historii. Także niektórzy już w blokach startowych z wnioskiem urlopowym czekają tylko na oficjalną datę premiery. Wiadomo, że w 2028 to też ogłoszono, wyjdzie Wiedźmin 4. Jest na co czekać na pewno. A za chwilę w Max Games powiemy sobie o innym wielkim hicie z Polski, który wychodzi już na dniach. Potencjalnym hicie, ale są duże szanse. Dawn of the Bloodwalker.
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Eura GD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.

nic, nico. Czyli DJ Goja i jeszcze Jason Derulo. To jest RMF Max oczywiście. I wracamy do Max Games. Wszyscy już czekamy na czwartą część Wiedźmina, która, no to już wiemy, oficjalnie wyjdzie w 2028 roku, ale wcześniej, bo już za kilka dni premiera gry, która może stać się nowym Wiedźminem, Dawn of the Bloodwalker. Max Games. Dlaczego mówi się o tej grze Nowy Wiedźmin? Dlatego, że robi ją polskie studio Rebel Wolves, założone przez byłych pracowników CD Projektu, którzy odpowiadali właśnie za stworzenie legendarnego Wiedźmina 3. W Dawn of the Bloodwalker przenosimy się w Karpaty, do krainy inspirowanej średniowieczną Rumunią, czy bardziej Siedmiogrodem, a wcielamy się w prostego chłopaka, który przypadkiem został Dawnwalkerem, czyli takim półwampirem, za dnia człowiekiem w nocy bestią. Dawn of the Bloodwalker, tak jak Wiedźmin, jest trzecioosobowym RPG-iem akcji z otwartym światem, w którym twórcy bardzo mocno postawili na klimat i narrację. A jakie są różnice? Dawn of the Bloodwalker jest dużo mroczniejszy, fabuła wydaje się bardziej rozbudowana, a na pewno wielotorowa, bo w każdym, nawet najdrobniejszym pobocznym kwestii fabularnym mamy co najmniej kilka wyborów, nie tylko dialogowych, ale też czasem różne możliwości wykonania zadania. No i każda taka decyzja według twórców będzie jakoś wpływać na to, jaki będzie los naszego bohatera. I system walki jest trochę bardziej wymagający niż w Wiedźminie. Do tego interesujący model rozwoju postaci i fenomenalna grafika. Jeśli twórcy wszystko dowiozą, no to będziemy mieć kolejny polski mega hit gamingowy. Dawn of the Bloodwalker jest najbardziej oczekiwaną grą drugiej połowy tego roku. Oczywiście nie licząc GTA 6, no bo to inna liga. No i za parę dni się przekonamy, czy warto było czekać. Premiera 3 września. Max.

Flowers i rozkwitnięta niczym te tytułowe kwiaty Miley Cyrus z nami w RMF Max. A propos, no to rozkwitnie nam zaraz studio, bo niedługo dołączają Agata Świderska i Ada Krysian i lecimy z bratnimi duszami. Dzisiaj Agata Lewandowska będzie gościem dziewczyn w podcaście Bratnie Dusze, którego fragmenty oczywiście na antenie polecą. Na razie poleci pogoda, to już za moment, a po niej Alan Walker z Avon Max Fate.

0: Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Dzisiaj czeka nas pogodowy miszmasz, no i w wielu województwach przyda się parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Według meteorologów opadów spodziewamy się w zachodniej, centralnej i północnej Polsce, ale z czasem szaroobłoki będą przesuwać się też na południowy wschód. Ładną pogodą od rana cieszą się mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie, 24 na plusie, 2 stopnie chłodniej w Opolu, a najzimniej w Trójmieście, w maksie 18 stopni Celsjusza.
0: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Jakoś to ta piosenka tak działa, że nieważne jaki mamy humor, jak wstaliśmy nogą, no w sobotę z reguły dobrze wstajemy, ale różnie może być, to i tak zawsze przy tym numerze się troszeczkę uśmiechniemy. Gdzieś tam się te kąciki ust podniosą. Tak działa bletka, tak działa numer. Komu miałabym powiedzieć? Za chwilkę będzie 10, ale zanim to sprawdźmy sobie, co dzisiaj można fajnego porobić na mieście i nie tylko. Zapraszam na Tour de Club.
1: RMF Max i jeszcze przed godziną 10 podsumowujemy te najlepsze rozrywkowe wydarzenia na koniec wakacji 2026. Dokąd dzisiaj można się wybrać? Na początek południe Polski, Przytkowice koło Krakowa, no i to tutaj Strefa 57 Festiwal. Dzisiaj tutaj koncert Sobla i to już jest podsumowanie oczywiście całej serii koncertów, która miała miejsce w ramach tego wydarzenia, a potem jeszcze afterparty, które rozkręcać będzie Blaki Selecta. We Wrocławiu natomiast Erste Letnie Brzmienia, czyli lato w mieście, jeśli podsumowywać, no to przede wszystkim w ten sposób, z koncertami Kaśki Sochackiej, Mroza, Ewy Farnej, Xanax i do tego jeszcze projekt Babie Lato z Natalią Grosiak-Belą i Katią. W Gdyni natomiast Sunset Square, czyli impreza, na której zagrają Ellie and Fur, Cosmic Gate, Mad Zoo, Above and Beyond oraz Ferry Corsten i to na pewno dla fanów trensu najmocniejsze wydarzenie dzisiejszego wieczoru. I także zostając w Trójmieście, w Gdańsku dzisiaj rusza Free Era Festival.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: I po reklamie.

0: imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Osiemnaście stopni Celsjusza. Tyle pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Trójmieście, no i tam dziś najchłodniej. Trochę cieplej na Kujawach, 20 na plusie, a najwyższą temperaturę, czyli 24 stopnie, pokażą słupki rtęci w Rzeszowie. To nie będzie dobry dzień dla meteopatów. Wiele osób może się zmagać z sennością, rozdrażnieniem i problemami z koncentracją. Do końca dnia szare chmury będą przesuwać się w głąb kraju, tak więc warto mieć przy sobie parasol.
5: Minęła godzina 10, no i w tym momencie, słuchajcie, powinny do mnie dołączyć dziewczyny z Bratnich Dusz.
6: No Adej... tak, jest, już jesteśmy.
5: A, dobra. Zaliczamy, nie będzie spóźnienia, ale w ostatniej chwili. Co się stało?
6: Ja piekłam ciasto. Korki. W sobotę.
5: Rano.
6: Tak. Naprawdę.
5: Melanż piątkowy poniósł.
6: Dobra, ciło.
5: Co dzisiaj robimy?
6: Podbijamy świat.
7: I jemy ciasto.
5: I oczywiście rozmawiamy z gościem. A kto będzie gością cinią, to zaraz
6: nie zdradzę. Zdradzę, już za dużo powiedziałeś.
5: Spoileruję. Dobra, w pełnym składzie. Agata Świderska, Ada Krysian.
6: I Dawid Wiązek.
5: Ja, zapraszamy. A co na początek? O, sorry papi.
6: Nie ma za co.
5: Topik i Becky G, lecimy.

0: Nie, że stary, dobry Armin van Buuren, tylko po prostu najlepszy możliwy Armin van Buuren. I Sasha Everlasting w RMF Max. Bratnie dusze wracają. Kto gościem najnowszego odcinka podcastu?
1: Dzisiaj mamy Agatę Lewandowską, czyli świeżą twarz w social mediach. Zaczęła całkiem niedawno nagrywać na TikToka i na Instagrama, bo 2 lata temu, więc...
0: Ale już jest grubo.
1: Już jest grubo, no.
2: A będzie jeszcze grubiej. No i też zbliża się jesień, no i trzeba przyszykować sobie zdecydowanie gruby koc, no i kogoś, z kim pod tym kocem można siedzieć. No i dzisiaj będzie właśnie dużo o związkach i o tym, czy łatwo znaleźć kogoś pod jesienny kocyk.
0: Bo Agata, rozumiem, pod kocykiem nikogo nie ma.
2: Jeszcze nie.
0: Także jakbyście chcieli wejść pod jej kocyk.
1: Spokojnie, spokojnie.
0: Z tego odcinka podcastu Bratnie Dusze dowiecie się na przykład, czy można być w paru związkach i ani razu...
2: Można.
0: I ani razu nie powiedzieć kocham cię, ale też na przykład...
2: Na przykład o tym, czy relacje mogą mieć termin przydatności.
0: O, właśnie. Słuchajcie, najbardziej...
2: Agata
0: pikant...
2: lubi na przykład takie przydatności. Ja wiem, jak trzeba, to wiecie,
0: po śmietnikach. Najciekawsze fragmenty podcastu Bratnie Dusze najnowszego odcinka już za chwilkę wjeżdżają. Zostańcie, warto. Max.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Śnieżnobiały uśmiech Star Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie 2, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
19: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: śmiertelna nuta od Nelly Furtado, Promiscuous w RMF Max. Czy można mieć 27 lat na liczniku i nie być do tej pory w żadnym poważnym związku?
1: Można.
0: Można.
1: Można być nawet w kilku niepoważnych.
0: Zamiast jednego poważnego. No to sprawdziliśmy, właściwie wy sprawdziłyście, jak to wygląda u Agaty Lewandowskiej, najnowszego gościa odcinku Bratnich Dusz, która, tak się składa, ma 27 lat.
1: No way, no co, Dawid, wow.
0: Co przypadek w ogóle?
2: A ty byłaś kiedyś w jakiejś takiej długotrwałej relacji?
3: Nie byłam w żadnej dłuższej niż 1,5 roku, więc nie wydaje mi się, żeby to była jakaś długa.
2: A czułaś, że, czy w każdej tej relacji czułaś, że to już jest to? Czy raczej to były takie przelotne znajomości?
3: Żadnej. Ostatnio się zastanawiałam, czy mając 27 lat, mimo że padały różne słowa, to czy ja w ogóle kiedykolwiek byłam zakochana. Wydaje mi się, że może to jest niemiłe dla moich byłych chłopaków. Natomiast no, jeżeli wy macie też takie przemyślenia, moi drodzy, to w porządku. Mówię do swoich byłych chłopaków, ale wydaje mi się, że może być tak, że nie.
0: No i widzicie? Tak, takie właśnie dziewczyny są. Chłopaki tam do niej z sercem na dłoni po prostu zaangażowali się emocjonalnie, a ona po prostu królowa śniegu, że w ogóle nie.
1: Słuchaj, jak ci chłopcy angażują się tak jak ty tutaj, jak przychodzisz do radia, no to ja się nie dziwię, że ona powiedziała papa.
0: Słuchajcie, mówiąc to, wiedziałem, co nastąpi. Wiedziałem, co nastąpi i że będziemy mieć ciche godziny. Najbliższe minuty.
1: Jeszcze porozmawiamy zaraz, Dawid.
0: Najbliższe minuty nie będą ciche, bo Moonlight z nami i Fordo Alabama Ten. Trzymajcie za mnie kciuki. Jakbym nie odezwał się za 5 minut, nie żyję.

0: Bez końca i to jest Oskar Cyms. Słuchacie RMF Max. Za chwileczkę prognoza pogody, patrząc na niektóre momenty z tego tygodnia, to listopad przyszedł za wcześnie trochę.
1: Słuchaj, to zupełnie na odwrót niż Agata Lewandowska, bo ona jeszcze nigdy nie przyszła nigdzie przed czasem.
2: A za kilka minut kolejne fragmenty podcastu Bratnie Dusze.
0: Z Agatą Lewandowską. Zostańcie z nami.
3: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.

0: różnych produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

0: deser.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
4: 18 stopni Celsjusza. Tyle pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Trójmieście, no i tam dziś najchłodniej. Trochę cieplej na Kujawach, 20 na plusie, a najwyższą temperaturę, czyli 24 stopnie, pokażą słupki rtęci w Rzeszowie. To nie będzie dobry dzień dla meteopatów. Wiele osób może się zmagać z sennością, rozdrażnieniem i problemami z koncentracją. Do końca dnia szare chmury będą przesuwać się w głąb kraju, tak więc warto mieć przy sobie parasol.
2: Cieplej i pranie szybko schnie.

0: Beauty and Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj, moja ulubiona nuta do auta w RMF Max.
1: Ja bym tę nutkę też zapętlił, no ale już nam Agata Lewandowska stygnie.
0: Czyli najnowszy gość podcastu Bratnie Dusze.
2: Ja się bardzo dużo spóźniam i ostatnio usłyszałam od osoby, z którą zaczęłam się spotykać, że to oznacza, że nie mam do niej szacunku, ale oznaczałoby to, że nie mam w takim razie szacunku do żadnej osoby, którą znam, bo spotykam się absolutnie wszędzie, zawsze i o każdej porze dnia i nocy. Więc też łatwiej mi się funkcjonuje z moim towarzystwem influencerskim, ponieważ mam poczucie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że to jest kwestia branży, ale my po prostu mamy to spóźnianie tak już trochę zakodowane i łatwiej nam się to wybacza.
1: Nie, no nie, nie, nigdy bym nie uwierzył, że influencerki się spóźniają. Naprawdę?
3: Ale ty tam
1: jestem w szoku.
3: Dobra.
0: Ty chyba też jesteś influencerką.
3: Ja się nigdy nie spóźniam.
1: Okej, jak kiedyś nie usłyszycie o 10 Agaty na programie, to dzwońcie pod numer 667.
3: Nie, nie, nie.
2: Co ty?
3: 997.
1: 0700-880. Zadzwoń teraz.
0: Dawid, ja nie wiem, na jakiej podstawie wysłanego CV tutaj cię zatrudnili. Ty chyba byłeś gdzieś w innej branży.
1: Zdecydowanie. Dżingielek poproszę.
4: To jest nowość.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram. Stokrotka.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: dzisiaj w wielu częściach Polski jest szaro, buro, ponuro, a must have to przeciwdeszczowa kurtka lub parasol. Na razie pogodnie jest w północno-wschodnich województwach, no i tam przydadzą się ciemne okulary. Najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie, w maksie 24 na plusie, w Częstochowie 3 stopnie mniej, a najzimniej dzisiaj na Pomorzu. Słupki rtęci w Gdańsku, Gdyni czy Sopocie w najcieplejszym momencie dnia dobiją do 18 kreski. Warunki biometeo mogą dawać nam się we znaki, tak więc warto mieć pod ręką kubek kawy.
1: Dobra, dziewczyny, mamy 12 sekund, żeby się przywitać, bo tyle jest intro Axwella.
2: Ale to porozmawiamy o czymś.
1: Jeszcze raz, Ada. Mamy 12 sekund, nie więcej.
2: Już nie mamy.
1: Agata Świderska, Ada Krysian, Dawid Miązek. Lecimy, bratnie dusze.

0: kupiło lirycznie. Naughty Boy, Sam Smith jeszcze na wokalów RMF Max. Dziewczyny, jaki jest waszym zdaniem najbardziej atrakcyjny zawód wykonywany przez faceta?
1: Kolekcjoner kart Pokémon.
0: A to jest dobra, to jest dobra inwestycja.
1: To prawda, wiem co robię. A drugie to haker. Ja myślę, że kardiochirurg, bo jak ci złamie serce, to najwyżej je przeszczepi.
0: Ale poleciało.
1: To też jest dobra inwestycja.
0: Kto w oczach Agaty Lewandowskiej, najnowszego gościa Bratnich Dusz, jest na drugim biegunie, znaczy z przedstawicielem jakiego zawodu być by nie chciała?
2: Ja nie chciałabym być influencerem.
1: Dużo dziewczyn właśnie z tej branży tak mówi, że nie chciałoby być z influencerem.
2: Tak, dlaczego?
1: Właśnie.
2: Chciałabym, żeby to była moja przestrzeń, nie chciałabym tego dzielić z kimś. W ogóle nie interesuje mnie nagrywanie z chłopakiem, gdyby taki się pojawił w przyszłości. Nie mam takiej potrzeby. Nie chciałabym żyć i pracować z tą samą osobą.
0: Ale ciekawe w sumie, nie? Czy to dotyczy tylko influencerów, że na przykład influencer z influencerką nie? Czy na przykład, że piekarz z piekarką też nie? Albo, nie wiem, polonista z polonistką nie. Albo, ale na przykład, czy polonista z matematyczką już może?
1: No tak, no to są dwa różne światy.
0: No tak, ja poza tym matematyczka jest już po rozwodzie.
1: Pani od angielskiego jest znowu w ciąży.
0: Mamy przegląd plot. Słuchajcie, najnowszy...
1: Ja chyba chodziłam do innej szkoły.
0: Szkoły bez dram. Najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze z Agatą Lewandowską na YouTubie RMF Max.
1: RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: Nie przegapcie.
3: Reklama.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
11: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Gibbs, Ego i For Money i ostatni dzień lata w RMF Max, a to jest ten moment, kiedy RMF Max i podcast, co by nie mówić o związkach, bratnie dusze nie tylko bawi, ale i doradza.
1: Czy w miłości warto trwać do samego końca, czy po prostu wiedzieć, kiedy odejść? O tym zaraz Agata Lewandowska.
2: Czy ty powiedziałeś, że jest ostatni dzień lata? Dzisiaj?
0: No? Nie, piosenka taka cicho.
3: Nie chciałabym być z kimś do końca życia. Uważam, że nie ma co być w jednej relacji, jeżeli ona po prostu nie leży ci po jakimś czasie. Wiadomo, że nie chodzi o to, że nie chciałabym walczyć o związek, bo oczywiście, że tak. Natomiast wychodzę z założenia, że jeżeli przyjdzie taki moment, że będę chciała zmienić partnera, na przykład, nie wiem, po 10, po 15 latach, to nie będę się trzymać kurczowo myśli, że coś musi być do końca życia.
0: Ej, ale zaraz, czy my tu promujemy rozwody i rozstania?
2: Tak.
0: Nie, no przecież nie. Słuchajcie, jeżeli się będziecie rozwodzić, to potem nie mówcie, że przez RMF Max, to jest
1: po
0: zdanie
1: prostu,
0: Agaty.
1: Przez Dawida Miąska bezpośrednio.
0: I takie to jest życie. Jedyne, co można mieć do końca życia, to paciorkowca. Tak słyszałem.
2: Na żywocie.
1: Rację, no chyba, że ty, Dawid, to nie.
2: Pozdrawiam wszystkich z więzienia.
0: PDW.

0: Avicii, Waiting for Love w RMF Max. I jeśli słuchajcie, czekacie na miłość, to czasem warto uzbroić się w cierpliwość, bo podobno miłość jest jak dobra piosenka w radiu. Czasem trzeba chwilę poczekać, ale kiedy już się pojawi, to wiecie, nie chcecie przełączać tej stacji.
1: Wow.
2: Wow. Co za statement. Jeżeli
1: Brawo.
0: Mam nadzieję, że wszystkich przekonałam. I mam nadzieję, że nie chcecie przełączać również bratnich dusz.
2: Jeżeli czekacie na miłość, to po pierwsze nie czekajcie, tylko działajcie. Na przykład można odsłuchać wszystkie archiwalne podcasty Bratnie Dusze. Będzie tam dużo cennych rad, ale też celebryci powiedzą, jak spaprali swój związek, więc będziecie wiedzieli, czego nie robić.
0: Słuchajcie swojego serca, głosu w głowie.
2: Wstaję po raz drugi. Pogoda za chwilę.
0: Nie, wow. Macie głos w
1: myślę,
0: głowie.
1: Że przejdźmy do tej pogody.
2: Dawajcie pogodę.
3: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lot

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.

0: Dzisiaj w wielu częściach Polski jest szaro, buro, ponuro, a must have to przeciwdeszczowa kurtka lub parasol. Na razie pogodnie jest w północno-wschodnich województwach, no i tam przydadzą się ciemne okulary. Najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie, w maksie 24 na plusie, w Częstochowie 3 stopnie mniej, a najzimniej dzisiaj na Pomorzu. Słupki rtęci w Gdańsku, Gdyni czy Sopocie w najcieplejszym momencie dnia dobiją do 18 kreski. Warunki biometeo mogą dawać nam się we znaki, tak więc warto mieć pod ręką kubek kawy.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa!

0: Religion, Bibi Rexha i Fetes w RMF Max. Czy my mamy teraz ostatni weekend lata?
1: Sierpnia. Ostatni sierpnia weekend.
0: Ale widzisz, jak to w głowę wchodzi, nie?
1: A rozmawialiśmy o tym.
0: No właśnie.
1: No.
0: Słuchajcie, ale ostatni weekend sierpnia trzeba go wykorzystać, no.
1: Wycisnąć.
0: Tak, jak cytrynę, jak pomarańcze, jak...
1: 100 kilo na klatę.
0: O, na przykład.
1: Wyciskasz tyle?
0: Nie, ale już jestem prawie w połowie. Jak wycisnąć jak najwięcej z tego weekendu, o tym teraz w Tour de Club.
2: Zanim wybije południe, sprawdźmy jeszcze, dokąd można się wybrać, jeśli chodzi o podsumowanie letnich wydarzeń, a właściwie wakacyjnych, no bo lato jeszcze wciąż trwa. No to najpierw wędrujemy faktycznie na południe Polski. Wrocław, to tutaj dzisiaj Erste Letnie Brzmienia. Najlepsza miejscówka koncertowa w Polsce to właśnie dziś. Będą tutaj grali Mrozu, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, duet Xanax, który wraca po latach, i do tego jeszcze Kaśka Sochacka. Nie zabraknie także specjalnego projektu Babie Lato, w którym śpiewają Natalia Grosiak, Bela oraz Katia, i usłyszycie od tych dziewczyn zupełnie nowe aranżacje doskonale znanych polskich hitów. Ale oprócz tego można pamiętać także, że w Krakowie dzisiaj, w Przedkowicach, dokładnie koło Krakowa, w ramach jeszcze wydarzenia Strefa 57 koncert Sobla, a następnie Blacky Selecta zabierze się za rozkręcanie afterparty. Z kolei na północy Polski w Gdańsku dla fanów hip-hopu rusza dzisiaj Three Era Festival i tam topka polskich raperów na mikrofonie.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super

0: to na Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: To nie jest dobry dzień dla meteopatów. Wiele osób może się zmagać z sennością, rozdrażnieniem czy problemami z koncentracją. Przez cały dzień nad większością Polski będą rządzić chmury, no i ma padać. Tak więc weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu, a kierowcy uważajcie na drogach. Dzisiaj najchłodniej na Pomorzu, 18 stopni Celsjusza. W centrum w maksie spodziewamy się 21 na plusie, a najcieplej na Podkarpaciu. Słupki rtęci mają dobić do 24 kreski.
5: Kojarzycie artystę, który się w każdej swojej piosence przedstawia?
6: Jason Derulo.
5: No właśnie, no to my się też przedstawimy.
6: Agata Świterska, Adrianna Kresian i Dawid Miązek.
5: Dzięki, że zaśpiewałaś to za mnie. Bratnie dusze, lecimy do 13.

0: Ma to coś ten numer. Y2115 Palar, Vivi, Simon i Mercury w RMF Max.
1: Wracamy do najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze, a gościem jest Agata Lewandowska.
2: A to jest dowód na to, że w bratnich duszach padają naprawdę trudne pytania.
3: Kiedy ostatni raz powiedziałaś komuś kocham cię? Szczerze? Szczerze to nie wiem, czy kiedykolwiek. Ale nawet nie w kontekście mężczyzny, tylko w ogóle. Czy poczułaś taką potrzebę powiedzenia komuś kochać?
4: A nie, to nie wypowiadam takich słów do kogoś innego niż do faceta.
3: A mama?
4: Do mamy?
3: Tata?
4: Nie.
3: I do brata?
4: Takiej rzeczy, o Boże, to na pewno nie. Wskoczylibyśmy za sobą w ogień, natomiast mój brat też jest raczej takim oschłym dziadem.
0: Ej, bez kitu, ja mam dokładnie tak samo ze swoim rodzeństwem jak Agata.
2: O, to musimy, Agatku, zrobić Dawidowi ten sam challenge, co Agacie.
0: To jaki challenge?
1: Za 5 minut wszystko będzie jasne.
2: Szykuj telefon, daj go tutaj.
0: Nie dam ci, bo jeszcze poczytasz DM.

0: 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
11: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato.

0: Czyli jeszcze raz, w Bratnich Duszach Agata wam powiedziała, Lewandowska, że ona nie mówi swojemu bratu kocham cię i wyście ją zmusiły, żeby zadzwoniła do swojego brata?
1: Dawid, jakbyś nie zadawał tylu pytań, to już byś dawno wiedział, o co chodzi, więc po prostu posłuchaj.
0: No dobra, to...
2: No, halo, i co, śpisz?
3: No, nie wiesz, a co?
2: A, no bo ja właśnie skończyłam i taką miałam tą rozmowę jakąś emocjonalną, że pomyślałam sobie, że do ciebie zadzwonię i powiem, że cię kocham.
3: O, fajnie. Ja jestem przyzwyczajony do takich testów.
2: Wiem, ja też, ale tak mnie naszło coś.
3: A kiedy? Ale ty już skończyłaś?
2: Tak, no. Zaraz wychodzę.
3: Jedziesz?
2: Tak.
3: Okej, okay, a jedziemy na chlebek za jajecznicę.
2: Pójdziemy na chlebek za jajecznicą.
0: Słyszeliście to? Słyszeliście? Po prostu, jeżeli nie macie komuś odwagi powiedzieć, nie mieliście, kocham cię, to teraz
1: just do it!
0: Weźcie, chwytajcie za telefon, dzwońcie, mówcie...
1: W tym momencie!
0: Kocham cię!
1: Bierzcie jajecznicę, róbcie tam jajecznicę, albo zabierzcie go z chlebkiem, bez bułką, z czymkolwiek. Czekaliście na znak?
0: Kocham
1: to jest
0: cię,
1: ten znak!
0: Ciociu, mamo, bracie, albo kocham cię po prostu, bo nie wiedziałeś o tym, albo nie wiedziałaś.
1: A jak kochacie siebie, to sobie też możecie zrobić chlebek z jajecznicą.
0: I od tego są właśnie Bratnie Dusze. Posłuchajcie całego podcastu na YouTubie RMF Max, na RMF On, na platformach podcastowych, gdzie chcecie.
1: I smacznego.

0: Loser, nowość od Tame Impala, słuchacie RMF Max.
1: A to było w Spider-Manie najnowszym.
0: To jest jakiś najnowszy w ogóle Spider-Man, tak?
1: Gdzie ty żyjesz? To przecież miesiąc temu wyszedł.
0: No nie, bo ja jestem nie na bieżąco, dwóch poprzednich nie oglądałem.
1: Co ty gadasz w ogóle?
0: No co, no nie miałem czasu, no.
1: Nie dogadamy się. Nie, no wychodzę.
0: Ale nie, czekaj, ja Hulka widziałem, wiesz?
1: Nie, przyznawaj się.
0: Pogoda za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte. W dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
0: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.
5: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
6: To nie jest dobry dzień dla meteopatów. Wiele osób może się zmagać z sennością, rozdrażnieniem czy problemami z koncentracją. Przez cały dzień nad większością Polski będą rządzić chmury, no i ma padać. Tak więc weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu, a kierowcy uważajcie na drogach. Dzisiaj najchłodniej na Pomorzu, 18 stopni Celsjusza. W centrum w maksie spodziewamy się 21 na plusie, a najcieplej na Podkarpaciu. Słupki rtęci mają dobić do 24 kreski.
5: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.

0: Są dwie osoby w Polsce, dla której wszyscy chodzą na stadiony. Robert Lewandowski i właśnie ona. Sanach z numerem Szampan przed chwilką w RMF Max.
1: Myślałam, że ja.
0: Ja na ciebie, Agata, pierwszy bilet kupię.
2: A ja, słuchajcie, chciałabym powiedzieć, że Dawid może nie ma swojego stadionu, ale bardzo by chciał mieć taką swoją społeczność, a on nie ma czasu budować swojego Instagrama, więc jeśli możecie mu zostawić followka na Dawid Miązek, to zostawcie mu, to jest taki dobry, poczciwy chłopak.
1: Podbijam.
2: Naprawdę.
0: Ja nie miałem serduszka, żeby brać o followy, ale dzięki, Ada.
2: Nie ma za co. Żegnamy się dzisiaj z wami i mamy nadzieję, że za tydzień też będziecie z nami. Adrianna Krysian, Agata Świderska
0: i Dawid Miązek. Dzięki za dzisiaj. Wracamy do was za tydzień w tym samym eleganckim, kompletnym składzie. Trzymajcie się, buziaki. Pa!
2: Pa!

0: reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
16: Do euro przyjdź.
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Po swojemu.
19: Na spontanie.
18: Na luzie.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
5: W sobotę w pogodzie miszmasz. Nad częścią Polski rządzą chmury i w wielu regionach pada lub będzie padać, a gdzie indziej cieszymy się słońcem i błękitem nieba. Najchłodniej dziś na Pomorzu 18 stopni, trzy kreski wyżej oscylują słupki rtęci w centrum, a najcieplej dziś na południu 24 stopnie Celsjusza. Wiele osób może narzekać na senność czy problemy z koncentracją, bo warunki biometeo mogą dawać się we znaki nie tylko meteopatom.
7: Ale
0: przechity na dalszą część soboty, dalszą część wakacji, bo te na szczęście jeszcze trwają. No dziś to rodzice mogą myśleć o roku szkolnym podczas zakupów, uczniowie jeszcze nie muszą. Robert Majowski, dzień dobry, Gipsy Kukon z nami.

0: sylwetka w RMF Max. Dwa dni. No właśnie, tyle mamy, jeśli nie liczyć soboty, no bo jeszcze niedziela, poniedziałek, no i we wtorek rok szkolny. No nie ucieknijmy od tego tematu dzisiaj, to zastanówmy się wspólnie, jak bez smutku na wesoło zacząć szkołę, pożegnać wakacje, jakieś pomysły? Mile widziane na Messengerze RMF Max. No, może w ramach treningu przed językiem polskim sporządzicie sobie taką notatkę, albo taki plan w głowie nawet, wszystkiego, co przydarzyło się w czasie wakacji. Mówię o fajnych rzeczach, żeby się w szkole pochwalić. No i na pewno wakacyjne hity też nam pomogą, a było ich całe mnóstwo przez te dwa miesiące, między innymi Temper City, które zagram wam za moment w RMF Max.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
15: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato.

Joker w RMF Max, jego najnowsze Fate, nagrane z Ewą Max, no rewelacyjnie to wyszło. To właśnie on, Alan Walker, jest jedną z największych gwiazd Fire Festival i dzisiaj wystąpi na Stadionie Śląskim. Będą też Edelbrook, Nerwo, Bledka. No, na takie zakończenie wakacji to warto było czekać. To jest domknięcie sezonu w dobrym stylu. A oni to by nawet powiedzieli stylu. Trzeci wymiar w RMF Max.

0: Witch i z Aloe Blackiem w RMF Max. Każdego lata brzmią wyśmienicie. Za rok też tak będzie, mówię wam. No właśnie, lepiej się skupić na czymś dobrym, nowym, co się zacznie w przyszłości, a nie na tym, że coś się kończy. 302 dni do końca roku szkolnego. Na razie to czekamy, aż się zacznie. Pewnie uczniowie nie bardzo czekają, no ale to jest jak z kolejką do dentysty. No, siedzi się w niej, czeka. Nie chce się tam wejść, ale wiadomo, że trzeba. Jaką pogodę będziemy mieli pod koniec wakacji? O tym za moment, a później w RMF Max kolejny z hitów tego sezonu. Najnowszy Kygo.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
12: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
13: I po reklamie.

0: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
1: W sobotę w pogodzie miszmasz. Nad częścią Polski rządzą chmury i w wielu regionach pada lub będzie padać, a gdzie indziej cieszymy się słońcem i błękitem nieba. Najchłodniej dziś na Pomorzu 18 stopni, trzy kreski wyżej oscylują słupki rtęci w centrum, a najcieplej dziś na południu 24 stopnie Celsjusza. Wiele osób może narzekać na senność czy problemy z koncentracją, bo warunki biometeo mogą dawać się we znaki nie tylko meteopatom.
0: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Reklama.
1: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
0: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
0: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Płaci

Biedronkę. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: dopiero zauważyłem, że dziś jest Dzień Strażnika Miejskiego. Ja nie wiem, czy jest jakieś duże zapotrzebowanie, żeby obchodzić to święto, no ale dobrze, że to akurat w sobotę, przynajmniej sami zainteresowani mogą skorzystać. RMF Max życzy sukcesów w pracy i cierpliwości, kiedy kierowcy mówią: ja tylko na chwilę. Za chwilę Sombr dla was.
1: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.

0: Bright Peas w RMF Max. Meet me halfway. Piękne przesłanie, żeby spotkać się w połowie drogi. Tylko jak to odnieść do roku szkolnego, który za chwilę się zacznie? Tornister spakowany, ale zostajemy w domu. No to raczej żaden wychowawca nie potraktuje tego jako kompromis. To raczej musi być sytuacja zero-jedynkowa. Chociaż zamiast jedynek to życzę oczywiście wszystkim szóstek albo przynajmniej piątek. Chociaż mocna trójka też często załatwia temat. No ale o tym będziecie myśleć po weekendzie. A za chwilę coś jeszcze w wakacyjnym klimacie. To będzie Molad i Fodo. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
17: No to życzę szczęścia.
18: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
16: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

ostatni dzień lata. Gips i Gold, no bardzo klimatyczne, idealne na ten weekend, chociaż do końca lata jeszcze trochę zostało, ale w powietrzu czuć już rok szkolny. To ja proponuję, żeby zamiast się przejmować, to zacząć szkołę na wesoło. Można na przykład ułożyć sobie jakąś śmieszną, nawet kolorową fryzurę, żeby wzbudzić ogólną wesołość i wywołać małą sensację. No i taka prośba do nauczycieli, no żeby się wstrzymać z tymi sprawdzianami, no przynajmniej 2 tygodnie. Dajcie się uczniom rozbujać. Tu RMF Max. Teraz artysta, który sprawdzian koncertowy latem zdał na 6. Teddy Swims.

0: Polsce ze starych zapasów, ale trzymamy, no bo tu jest bardzo długi termin przydatności do słuchania Morandi. A teraz coś nowego na weekend. Gdybyście chcieli uciec od myśli o szkole do sali kinowej, no to mamy od wczoraj nowość na dużych ekranach.
1: Co to? Pełno tu śladów.
0: Księga Pustyni, film o wielkiej przygodzie. No idealne na zakończenie wakacji. 12-letnia Sun wyrusza na Saharę, by rozwikłać sekret starej legendy opowiadanej przez dziadka. No co wam będę dalej opowiadał? No to trzeba po prostu zobaczyć w kinie. Filmowa nowość na weekend, to za chwilę też całkiem nowy. Tobi Romeo w RMF Max.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
19: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: I po reklamie.

0: fajny. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

0: Slavinia w RMF Max. Trochę szkoda, że wyskoczyli z tym numerem tak późno, no ale my przynajmniej będziemy mieli muzyczną energię na rok szkolny. Są w propozycjach do listy Hot Bands, no i przypominam, że już za godzinę w RMF Max Przemek Grabowski będzie miał dla was calutką 30 tych najlepszych wakacyjnych hitów. Zobaczymy, na którym miejscu będzie Temple City. Wczoraj byli na 6. Posłuchamy ich za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący.

0: nocy. Rozjechany, bezsensowny, po prostu...
1: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Angel w RMF Max. No właśnie, z taką muzyką towarzyszymy pasażerom samochodów, które wracają w ten weekend z wakacji, z urlopu. My pozdrawiamy pana tatę, który tam daje radę za kierownicą. No i przesyłam pozdrowienia tym wszystkim, którzy będą w zatłoczonych pociągach wracać z wakacji. No a po weekendzie my w RMF Max wracamy, no jeszcze przez chwilę z wakacyjnym, ale już poniedziałkowym. Wstawaj, nie udawaj. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Dzień wyjątkowy dzisiaj nastał, bo dzisiaj Paulo Coelho świętuje swoje urodziny i my też w RMF Max świętujemy te urodziny na maksa.
4: I niech cała Polska teraz usłyszy to, co jest najmądrzejsze.
5: Mam za dużo miesiąca na koniec pieniędzy. Paulo Coelho.
3: Ja też.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Co
5: tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Alia Powierza.
13: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: I po reklamie.

tylko u Riany Umbrella, bo na dziś też synoptycy mówią przecież o parasolkach, które się przydadzą. Tak jakby pogoda chciała nam dać znać, że koniec tego dobrego, zbierać zabawki i szykować się do obowiązków. Przy okazji będzie można zmyć plażowy piasek. No ale u Maty to jeszcze czuć klimat wakacji i dobrze, przynajmniej dziś tego się trzymajmy. Kiskam, przed nami w RMF Max i później jeszcze wiadomo Dainoro i D'Agostino.

0: Dub Dog z RMF Max. Ten numer zostanie w naszym muzycznym archiwum z opisem, że to jeden z hitów lata 2026. No a pewnie wasze archiwa ze zdjęciami, filmami tego lata też się wzbogaciły o kolejne uwiecznione wakacyjne przygody. No to może właśnie to jest dobry pomysł na dzisiejszy wieczór, żeby sobie tak wspólnie powspominać, pooglądać, pośmiać się z tego, co uwieczniliście. No ale jeszcze przed wieczorem posłuchamy tych największych hitów wakacji o 17 w RMF Max, lista Hot Bands, a za chwilę Clean Bandit i Zara Larsson. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: ATB, you're not alone. Dzisiaj Bydgoszcz się z nim bawi. ATB na finiszu wakacji właśnie tutaj. Może wy też kończycie sezon z przytupem? No to przypomnę, że po 20 w RMF Max rozpoczniemy jeszcze jedno wakacyjne Max Party. Będzie dużo tanecznej muzy, a za chwilę po 17 lista Hop Bands. No i w propozycjach mamy nową Oliwkę. Poza tobą nic. To właśnie ona. Robert Bojanowski, już życzę udanego startu w roku szkolnym. Na razie, pa.
1: To jest nowość RMF.

0: pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Witaj w klubie.

0: Dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Lato na Maxa.
0: Lato na Maxa!
1: Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Hej, cześć, ja nie wiem, jak to się stało, jak to jest możliwe, że tak nam to wszystko szybko zleciało, że to ostatnia sobota na wakacjach. No ale to jest sobota, tak więc cieszymy się. Przed wami 30 najważniejszych hitów całego tygodnia, jeszcze wakacyjnego, na liście Hot Bands w RMF Max i do tego mnóstwo nowości i premier. Głosujecie na rmfmax.pl. Rozpocznijmy od przypomnienia sobie wielkich zwycięzców sprzed tygodnia. Udało się, musieli trochę poczekać, ale w końcu mają kolejną jedynkę swojego projektu na liście Hot Bands po 13 latach tak naprawdę. Wtedy If I Lose Myself, no i w 2026 Alesso i One Republic w numerze In Your Eyes. Tydzień temu miejsce pierwsze w zestawieniu, a co nowego dzisiaj w poczekalni premierowo w ten weekend Mrozu Kasperczyk, będzie Alan Walker, Margaret, chłopaki z Fastboy, Fisher, Meduza, Oscar Sims, modelki i jeszcze wielu innych. Sprawdzajcie nowości, zostawiajcie swoje komenty i najważniejsze głosy na RMF Max. A zestawienie w tym tygodniu na miejscu 30 otwiera ten melancholijny somber My Body Isn't Ready.
1: RMF Max 30, numer 30.

Ten duet zaskoczył nas na początku wakacji. No i proszę bardzo, ostatnia sobota oficjalnie, a Martin Garrix i Ed Sheeran wciąż w zestawieniu listy Hobbence, tym razem 29. Teraz też tak w duecie i też premierowo, tym razem Mrozu i Kacperczyk polecają się już na wrzesień też w RMF Max. Wszystko, czego chciałem.

Idealny beat, na przykład na powroty z wakacji. Swedish House Mafia, Le Kelly, Happiness is so sad. Ta kanuta, tu tylko miejsce 28. Więcej takich bitów po 20 w Max Party. Świętujemy jeszcze ostatni weekend na wakacjach. No i teraz też taki dobry beat na wakacje, na podróże, małe i duże. Poczekalnia listy Hobbenc, Jazzy, Chris, Lorenzo, Verve of Max, Invisible.

0: numer na wakacyjne wspomnienia. Zabierz mnie do tych dni, kiedy było jasno o 21. No to nie pod koniec sierpnia. Kygo i jego Take Me Back to miejsce 27. No ale końcówka sierpnia, początek września też może być miłym czasem, bo mamy na przykład piękne poranne mgły. Bo jeszcze przecież jest sezon na śliwki. No i czas na wakacyjne hity. Za chwilę wracamy do odliczania jeszcze hitów tego lata. Na 26. Shimza i Jarko w numerze Fire.
1: Ogłoszenie RMF Max.

0: sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę, 29 sierpnia z kartą Moja Biedronka specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 99 za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
20: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
21: I po reklamie.

Jeżeli ktoś z was siedzi cały czas na TikToku, to na pewno kojarzy muzykę tego gościa. Wiralowo to poczekalni list, tylko Benz, nowy wykonawca, nowy numer, MJ Deli i jego Deli Supreme. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Być może też tak szybko, wiralowo, wskoczy nam do zestawienia już w przyszłym tygodniu. A teraz czas na słoneczne hausy.

0: brytyjski DJ przerabia hit z gatunku R&B, wtedy Montel Jordan, tak bardzo namiętnie. Historia pewnego wieczoru w numerze On Tonight. Silva Bumpa debiutuje nam na miejscu 25. Najważniejsze hity jeszcze na wakacjach w RMF Max. A za kilka minut kolejne premiery tego tygodnia czeka Margaret. No i nowość, jaką przynosi Tame Impala. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Śnieżnobiały uśmiech Star Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
14: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
15: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
16: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
17: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
18: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
20: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
21: No.
20: A tamta to jest mega.
21: Mega, mega.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
23: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
24: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
23: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąc
0: na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
3: 24. Numer 24.

I rzeczywiście można do tego nawet zatańczyć, bo to przecież była nasza prima ballerina. Prima Margaret czeka na wasze głosy w ten weekend w RMF Max. Teraz prima Tame Impala bardzo szybko wchodzi do zestawienia. Ogłoszono, że będzie przecież headlinerem przyszłorocznej edycji festiwalu Open Air. Tak, Tame Impala w Polsce na Open Airze 2.7, miejsce 23. Jego nowość Luza.

Ale to było wybuchowe. Alan Walker i Ava Max, Fate, to 22 w tym tygodniu na liście Hobbens i myślę, że ten kawałek pojawi się w jego secie, bo przecież Alan Walker jest jednym z headlinerów Fire Festivalu, który trwa na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jest tam ekipa RMF Max, tak więc proszę śledzić nasze socjale, bo będziemy wam pokazywać, jak to wszystko wygląda, a Alan Walker jest gwiazdą soboty. Teraz Hurzel, gwiazda wakacji bez dwóch zdań na 21. Moving to the Sun.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.

0: bezpieczne. Zdrowid.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. W poniedziałek o 21.30 w TVN.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: na leżąco,
1: na słodko,
0: na długie wieczory,
2: zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.
4: Hej, cześć, witajcie w sobotę, jeszcze na wakacjach, ostatni weekend, tak więc jest co świętować i sprawdzamy, przy czym świętujemy ten jeszcze wakacyjny czas. Za chwilę na 20. Axwell w nowości Whatever Tension, teraz w poczekalni, też plażowo, Jubel Szwecja, ich Ocean House.

Wybrałbym się na DJ-ski występ tego gościa. To zakręcony Fischer z Australii. Jego klubowa nowość What a Life czeka na więcej waszego wsparcia na liście comments rmfmax.pl. Teraz Zalia, do której też należały tegoroczne wakacje i należy miejsce 19 w podsumowaniu tego dnia. Tylko kochaj mnie. RMF Max 19.

0: Tatuś wrócił. Nie twój tatusie, tylko trend tatusie, trend Daddy Marlon Hofstadt i jego I Like. Na razie poczekalnia listy Hobbency, tam dzieją się ciekawe rzeczy. Zostajemy w Niemczech, tutaj też się dzieje, w Berlinie dokładnie. Tam tworzą, mieszkają bracia z ekipy Fast Boy, tym razem 18, ich nowość Music Sounds.
1: Numer 18.

letnie i jeszcze wakacyjnie. Run Wild River, Alok i David Guetta. Tym razem 17 na liście Hot Bands. David Guetta to jest gość. Jeszcze nie zakończył oficjalnie imprezowych wakacji, a już pokazuje, że tworzy dla nas nowości na jesień. On jest chyba uzależniony od muzyki. No na pewno tak jest. Ja też. Za chwilę wracamy do najważniejszych hitów tego tygodnia. Będą też nowości, na przykład od Meduzy.

0: ściany. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

Nie, to jeszcze nie ostatni dzień lata, ale może ostatnia sobota wakacji, chyba że ktoś wraca na studia trochę później. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money, to tym razem 16 na liście Hopbence, też mieli bardzo udane lato. Podobnie jak i przyjaciele z włoskiego projektu Meduza mają dla nas coś na weekend. No to kawałek o tym tytule, który czeka na wasze głosy właśnie teraz.

0: którą wersję wybieracie? Rozpędzoną od Lumixa, czy może taką bardziej właśnie rockową, alternatywną od ekipy Temper City? Self-Aware w połowie, tym razem 15 na liście Hobbensa. Za chwilę Robin Schulz, który w wakacje wrócił do formy, pokazując nam kawałek Better Times i myślę, że zasługuje na jedynkę. Ma swoje miejsce 14 tym razem. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
9: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
8: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
9: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

0: na siebie,
1: nad morze,
2: na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

Dawid Podsiadło też miał wakacyjny hicior, tym razem 13 na liście Hot Bands. A na początku lata Madonna pokazała nowy krążek Confessions, część druga. Tam dużo takich bardziej tanecznych i elektronicznych produkcji i także ciekawe współprace, w tym z młodą gwardią. Madonna tutaj jako ciocia i Martin Garrix polecają się w RMF Max w numerze Bizarre.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: He's stayed out, I'm good enough. Got in my third. Think about shit that I shouldn't have. So I tell him it's one of me. He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Fireball.
4: Hej, cześć, witajcie. Szykujecie się może na imprezę w ostatnią sobotę wakacji? No to zapraszam na Max Party od 20, ale teraz najważniejsza pierwsza dziesiątka jeszcze wakacyjnej listy Hot Bands, którą otwiera Toby Romeo, jego Fly High, a za chwilę dobre house'y, DJ D.O.D. z Easy Bizu, ich Careful.
3: RMF Max 10. Numer 10.

To coś zostaje w głowie, prawda? Refren na pewno. White i przyjaciele. Tym razem dziewiątka na jeszcze wakacyjnej liście Hot Bands. Za kilka minut zrobi się pięknie trensowo, bo jest przecież nowy beat od Armina Van Burena, ale teraz będzie ponownie klubowo i house'owo. Nowy DJ, którego warto śledzić, to Josh Baker, coraz bardziej popularny, w szczególności na brytyjskiej scenie. Jego nowość w RMF Max, My Place.

cudownie trensowo Armin van Buuren i wokalistka Sasha, tym razem ósemka w zestawieniu tygodnia na liście Hot Bands Everlasting. Sasha pokazała nowe zdjęcia na Instagramie. Nie wiem, na jakiej jest diecie, ale myślę, że na kolację to powinna sobie pozwolić. No, bez przesady z tymi dietami. Teraz modelki, ich nowa kolorowa propozycja. Odwiedziły ostatnio RMF Max. Sprawdzicie to na Instagramie. Modelki, ich nowość, każdy twój ruch.

Zatańcz ze mną jeszcze raz, a ja akurat nie mam tutaj z kim podęsić się teraz. Będziemy dęsić się także od 20 w Max Party na sobotę. Aicz zamyka swój tydzień na liście Hot Bands, akurat na miejscu 7. Disco Classic w nowej wersji Ring My Bell. Zostańcie z nami, bo za chwilę Alok i Jennifer Lopez, która w trakcie tego lata też wróciła do muzyki, czeka Everything is Fine.

I niech to będzie nasze przesłanie takie już po wakacjach, że wszystko będzie okej, wszystko będzie fine, everything is fine, wszystko jest dobrze. I jest miejsce szóste. Aloki, Jennifer Lopez, która tak się rozkręca po tym, jak odeszła oficjalnie od Bena Afflecka, no to poczuła chyba wiatr we włosach, a Ben, zrobili mu ostatnio zdjęcia, taki wciąż jakiś taki zestresowany, nieszczęśliwy jeździ. Wracamy do muzycznych propozycji, jeszcze wakacyjnych i powoli też na wrzesień w RMF Max. Wraca Yearbox w produkcji Babylon.

Kto widział go na żywo w trakcie tego lata? Oskar Sims bez końca otwiera nam pierwszą piątkę listy Hobbens. Był także gwiazdą naszych imprez Lato na Maxa. Galerię zdjęć sprawdzicie również na rmfmax.pl. Pozdrowienia dla tych, którzy mieli szansę spotkać się z Oskarem. No to możecie zagłosować, może za tydzień będzie najlepszy.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: I po reklamie.

0: nad wodę,
1: na działce
2: i na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Tak właśnie brzmi tegoroczne lato DJ Goya, Jason Derulo, Michiko. Do tego buja się nie tylko Polska, nie tylko Europa, ale praktycznie cały świat. Można powiedzieć, że Jason Derulo ma kolejny hit na prawie całym globie. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Band. Tutaj Alex Warren, który na wakacje pokazał ten kawałek. Passenger. 3, numer 3.

Trąbki, piszczałki, fujarki, odświeżony klubowy klasyk Watermata, czyli Bullet, które nakręca ponownie Robin Schulz, Take It Slow, i ten numer zyskał nowe życie i wciąga, i ja nie mogę się oderwać. Powiem wam, że to moja trójka ulubionych nowych numerów tego tygodnia na liście Kompens, jeśli chodzi o premiery w poczekalni. Za chwilę nowa jedynka, a miejsce drugie zajmują bracia z Brazylii, czyli Dub Dogs, How Does It Feel?

Muzyczny recykling, odświeżane lata 80. Mamy 2026 i mają prawie jedynkę. Dub Dogs Brazylia, How Does It Feel? Więcej takiego bitu także po 20. W ostatnią sobotę na wakacjach będzie się działo, będzie impreza.

0: Nowa jedynka na liście Hopbence, Gibbs, Ego i Formany rządzą w numerze Ostatni Dzień Lata. Dzisiaj ostatnia sobota, oficjalnie na wakacjach. No to jeszcze będzie tańczone, bo za chwilę startuje Max Party, dlatego ja sobie jeszcze tu zostanę, posłucham też, potańczę. Przemek Grabowski, miłego weekendu, cześć!
1: Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: Lavinia i Eli Oaks i numer pod tytułem Reasons na samplu z kultowego Bittersweet Symphony. Idealny numer na dziś. Bo w ostatnią sobotę lata mamy taką słodko-gorzką symfonię. Słodką, bo jednak wciąż lato. Gorzką, bo jednak powolutku się kończy, ale my się tym nie martwimy. Mamy mnóstwo bangerów na dzisiejszy wieczór.
1: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
0: Zapraszamy na cały wieczór najlepszych bangerów w najlepszych miksach i remiksach. Michał Siwek, jestem dziś w Max Party razem z wami.

0: Calvi i Remy w RMF Max. To oczywiście kultowe Explosion. A ja się zastanawiam, czym się zajmujecie dziś wieczorem. Dajcie znać na Messengerze RMF Max. Może podróż, może jakieś plany na pierwsze tygodnie września. A może tak jak ja? Śledzicie UTMB, czyli Festiwal Biegów Górskich dookoła Mont Blanc. Ja się tym pasjonuję, ale niewiele osób dookoła mnie. I zastanawiam się też, ile jest takich pasji, które wy macie, których nie do końca podzielają wasi znajomi i ludzie dookoła was. Dajcie znać na Messengerze RMF Max. Zróbmy przegląd takich pasji, które nie znajdują zbyt wielu odbiorców gdzieś dookoła was i w których jesteście trochę samotni.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
9: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
10: Ja nie mogę!
8: Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Hello!
1: Od Florajdy w RMF Max. Kochani, wrzuciłem przed chwilą pytanie, jakie macie pasje, których nikt dookoła nie rozumie. Bonsai. To jedna z odpowiedzi, które mnie zafascynowały najbardziej. Kuba się skarży, że ludzie nie rozumieją, ile to energii i pieniędzy wymaga, bo podobno, żeby się opiekować dobrze bonsai, to prawie tyle energii trzeba włożyć, co w opiekowanie się zwierzęciem, pieskiem na przykład. No to rzeczywiście trudno mi sobie akurat wyobrazić, bo ja do kwiatów mam trzy lewe ręce, ale ktoś też napisał o grach planszowych, gdzie trudno znaleźć aż tylu współpasjonatów, a za każdym razem, kiedy Kasia idzie kupować nową grę, to przede wszystkim pyta, czy można w to grać solo. I tu akurat, Kasiu, mogę powiedzieć, jak tylko będziesz miała znowu taki moment, że trzeba będzie grać solo, to po prostu odezwij się do nas, do RMF Max. Ja zawsze wpadnę, bo akurat planszowy to ja kocham. Piszcie śmiało pasje, których ludzie dookoła was nie rozumieją. Messenger RMF Max. A my gramy dla was kolejne bęgery. To już Alabama Jane od Moonlight i Fordo.

0: Alan Walker i Fate, a ja postanowiłem wreszcie sprawdzić, co to za kultowa, symfoniczna melodia, którą wykorzystał tutaj Alan Walker. To jest poemat łaciński z XIII wieku, który narzeka na kapryśny los i potęgę fortuny rzymskiej bogini szczęścia i nieszczęścia. No tak czuć właśnie w tym klimacie tej muzyki, ale beat potężny Alan Walker tutaj dorzucił.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS-u treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Wejdź na Magda.
1: No hej, po tej ciekawszej stronie godziny 21. Tu Max Party. Zaraz w playlistę wjeżdża ATC i All Around the World. Michał Siwek, siemano jeszcze raz. Zaraz później Gibbs i Kukon z numerem Ty Masz, potem DNCE i Cake by the Ocean. Jesteśmy z wami w sobotni wieczór.

0: Alejandro już za nami, a za chwilę szykujemy kolejny set. Odpalimy go numerem Fire Fire od Shimzy. To jeden z najciekawszych numerów Afro House, który się pojawił tego lata. Afro House to w ogóle gatunek, który podbija cały świat w ostatnim czasie. Jest w nim takie niesamowite klimatyczne ciepełko, ale oczywiście podbudowane porządnym, pulsującym bitem. Posłuchajcie tego zaraz.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Media Expert daje.
5: I po reklamie.

Velvet z potężną energią w RMF Max z numerem Chemistry. Cały czas jesteśmy z wami w sobotni wieczór w Max Party i przy okazji gadamy o dziwnych pasjach, które macie. Albo inaczej, nie dziwnych, tylko po prostu takich, których akurat wasze otoczenie nie do końca rozumie i podziela. No i ktoś napisał, że uwielbia oglądać kolarstwo i wie, że jest mnóstwo ludzi, którzy też to lubią, ale akurat nikogo w jego otoczeniu. Taka wiadomość od Adiego. Adi, to muszę cię z moim tatą w ogóle poznać, bo on też kocha kolarstwo oglądać i familiadę. Dwie rzeczy, których nigdy nie byłem w stanie rzeczywiście zrozumieć. Ktoś też pisze o tym, że kocha Lego, mimo że ma 22 lata. Kolego, będzie tylko gorzej. A u nas będzie lepiej akurat, bo już za chwileczkę Dub Dogs i How Does It Feel, ale to nie się.

0: White 215, uwielbiamy go wpuszczać na antenę z największymi hitami, ale wleciał też przecież na scenę Fire Festiwalu wczoraj. Relacje z tego festiwalu znajdziecie na naszym Instagramie. Warto też obserwować, bo tam różne ciekawe bilety na wspaniałe festiwale można regularnie zgarniać. Max! No to klikajcie follow na mediach społecznościowych RMF Max i koniecznie zostańcie dziś z nami, bo trwa Max Party.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
3: No. Teraz w

On Tonight od Silva Bampa w RMF Max. A ja polecam teraz się trzymać czegoś mocno, albo kierownicy, albo czegoś innego, co akurat macie pod ręką, bo jak zaraz wjadą bangery, to was może zmieść z powierzchni ziemi. Będzie Alice DJ i Better Off Alone. Prawdziwy, elektroniczny klasyk. Później Axwell i Von, Whatever Turns You On. No to jazda. Michał Siwek, jestem ciągle z wami w Max Party w RMF Max.

Magic in the Earth, RMF Max, a ja dalej przeglądam propozycje różnych hobby i pasji, które macie, a których ludzie dookoła was nie rozumieją. Granie w koszykówkę online, które podesłała Agnieszka, to jest rzeczywiście coś... Trudno, jakby nie dziwię się, że niewielu ludzi dookoła to rozumie, bo ja nawet nie wiem, na czym to do końca miałoby polegać, takie granie w koszykówkę online. Ale za to Zbychu mnie zdobył i moje serce tym, że hoduje papryczki chili o smaku brzoskwini? No Zbychu, zdobyłeś moją uwagę, to na pewno. Messenger RMF Max, piszcie śmiało.

Imprezowy must have, czyli Welcome to Saint-Tropez, RMF Max z wami. Wiecie, jak to dzieci czasami w wymyślonym języku śpiewają teksty tak po swojemu zagranicznych piosenek? No to coś czuję, że gdybym był dzieckiem, no to wziąłbym na warsztat ten numer. Sorry Papi, to Becky G i Topic.

Hity na maksa. Ale tu bęgery dzisiaj idą. Zaraz Gigi, D'Agostino i L'Amour Toujours, zaraz po Shakirze, a wcześniej jeszcze Lady Gaga. Matko, co tu się dzieje? Zostańcie koniecznie z nami, bo dziś w Max Party zmontowaliśmy naprawdę dobrą ekipę kompletnych bęgerów. Michał Siwek, jestem cały czas z wami. Max. No tak, no, ekipa kompletnych bęgerów, a myśleliście, że co powiem. Po Gigi D'Agostino będzie Toby Romeo, jakby co.

Black Eyed Peas i Shut Up w RMF Max. A jeżeli ktoś czuje nostalgię za tą erą muzyczną, z której ten numer pochodzi, no to poczekajcie, bo zaraz będzie Danny i If Only You. Zaraz po Aloku i Jennifer Lopez, których już za chwilę do was wypuszczam. Natomiast jeszcze zerkam w wasze odpowiedzi dotyczące dziwnych pasji. Ktoś napisał o biwakowaniu. Ludzie zachowują się, jakbym był Bearem Gryllsem, a tak naprawdę ja po prostu odgrzewam stare spaghetti kilka kilometrów od lasu, a potem śpię w śpiworze i to wszystko. Także spróbujcie sami, bo brzmi w sumie jak całkiem dobra zabawa. Aloki Jennifer Lopez dla was.

Rihanna, która absolutnie nie potrzebuje żadnej reklamy, a już na pewno nie z tym numerem Don't Stop The Music. Przed chwilą w RMF Max, a za chwilę prezentuję wam jeden z największych bangerów tych wakacji. Lumix i Self Aware. Numer, który znamy już tak doskonale i brzmi nam tak świetnie w głowach, że mamy wrażenie, że znamy go od dawna. A chciałbym tylko zaznaczyć, że to ekipa, która powstała w tym roku w Los Angeles. Chodzi o trio Lumix i to jest ich absolutnie debiutancki singiel. I te chłopaki są doskonałym przykładem tego, jak wykorzystać impet, który daje ci pierwszy udany singiel. To znaczy oni naprawdę świetnie to wykorzystali i w mediach społecznościowych i uderzyli do różnych takich społeczności twórców internetowych po to, żeby jeszcze więcej impetu nadać singlowi, który po prostu zaczął świetnie się słuchać w mediach społecznościowych i w serwisach streamingowych. A teraz to już jest absolutnie globalny hit. Lumix Self Aware. Nawet Barack Obama się tym numerem w mediach społecznościowych zachwyca. To posłuchajcie i wy, jeżeli jeszcze nie słyszeliście.

melodia z potężnym bitem, a więc recepta na sukces, trips i zatańczysz ze mną. Tak kończymy dzisiejsze Max Party, kochani. Dzięki piękne za dziś. Super, że spędziliśmy ten wieczór razem. Warto zostać natomiast z RMF Max, bo to cały czas doskonała playlista, którą przygotowaliśmy dla was na noc i już nic wam w słuchaniu tych bangerów przeszkadzać nie będzie. Więc do usłyszenia. Michał Siwek, pa!

0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.